Aiwa mazvita manjike muwacho nene kambo kakanga kari mumhepo ndiri kure kure ndo kambo kacho ndinozwa nani zvinonga zviri kure pane ari kutizwa ari kudistrict remwanza kuprovinsi yekusofara mazvita silvestre dia chitonitu ndo mazita etaidaidzira techiteyambe taidaidzira kuti tonitu ana silvestre ndakuriziya mai manje asi here taiteyambeya techioedza mazonwe manzombe raisi tonitu Okay, dozora zvine 28 minutes zvidimbo zviri zviri kusara kuti zvinge kana kuti nguva dzikwane dozora zvine 30 minutes zvikuitira kuti

Tisu Radio Mosambique tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujekijinoti 900G22 EP Manica 900G11 ne 900G21 Antena Nacionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

Tisu Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 Eriemi Disporto Eriemi makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

0: fika tamiller batire le movie mahipa are ya 16 si ore di nka bajige lo mare mo nare rafika pos rafika
1: wala ndo mosha la kula so shine good cha mpata mabunja mabunja afuna groove ilala vo na bo achu sesh